0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn.
2: Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.